0: 2.
1: Forcą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Trzebnica.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Trzebnica, Trzebnica.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Reklama.
1: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
2: Jak to ze wszystkich?
3: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
1: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
2: Jasne. Kupi bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
3: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny.
3: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu Max.
2: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
1: Jeden bilet Max atrakcji. Kopalnia.wroc.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
1: Dzień dobry, Kasia Pawlak, witam. Czwartkowy poranek, który na szczęście już jest chłodniejszy i w ciągu dnia też będzie zdecydowanie dzisiaj chłodniej. Do 29 stopni, tyle mniej więcej pokażą termometry i w Miliczu, i w Strzebnicy, i w Żmigrodzie, czyli oddychamy od upałów, ale za to mamy ze sobą parasole albo jakieś kurtki przeciwdeszczowe, bo od czasu do czasu będzie padać. Możliwa jest również burza, no i weekend, który przed nami też chłodniejszy.
0: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Ągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopru.
3: Wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch 13-latków.
2: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Po 10 latach prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Ale to nie koniec, o czym więcej nasz reporter Michał Rafa.
4: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa, tuż po tragedii pod Smoleńskiem, musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
5: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
4: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńskiego. W prokuraturze wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
2: Upał prawie w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego najwyższego stopnia mają obowiązywać przynajmniej do jutra. Mieszkańcy dużych miast radzą sobie z upałem, na przykład odpoczywając na basenach miejskich.
6: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
7: Wiatr powiewa, woda chłodna.
8: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje.
7: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
2: Dzisiaj bez upału tylko północno-zachodnia część kraju.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: SK2 Sport.
2: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvarosem 0-1. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
11: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam trzy dobre, myślę, że sytuacje, które się dali wykorzystać.
2: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne cztery polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. Początek o 19.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Niby Lech Poznań ma teoretycznie najłatwiejsze zadanie. Wyspy Owcze, Klaksvik. No ale pamiętajmy, no to Liga Mistrzów pokazała, Liga Europy nam pokazała, Liga Konferencji często też nam pokazuje, że w Europie nie ma już słabych drużyn. Dzień dobry!
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: No dlatego możemy też pomyśleć, że skoro w Europie nie ma już słabych drużyn, a my jesteśmy w Europie, to może jest jakaś szansa. Z tej strony na to spójrzmy, tak? Szanowni Państwo, tak. A hity polskie są najlepsze. W Radiu SK2. Teraz Dawid Podsiadło.

krótkie spodenki nosisz. Krótkie spodenki chyba nosisz, a nie spodnie. No w takie temperatury, ludzie kochani. Baj mi, biała armia za nami. 11 minut po 6, no fajnie, że jesteście. Cześć. Oj, dzięki, że słuchacie. To znaczy, że żyjecie po wczoraj, że się wszyscy nie rozpuściliśmy. Jesteśmy, słuchamy, schładzamy się najlepszymi polskimi hitami. No musimy. Musimy się schładzać, nie rozgrzewać. Rozgrzewać się będziemy w zimę najlepszymi polskimi hitami. A dzisiaj się schładzamy. Ojeju, kochani ludzie, co wam powiem? Klapek mi się przykleił do tego, do balkonu. Naprawdę, bo ja nie jestem jakiś burżuj, chodzę w takich tanich klapkach, wiecie, za kilka złotych z jakiegoś taniego sklepu. Wygodne dla mnie są, tylko że to wiecie, z jakiegoś tworzywa sztucznego. Zostawiłem klapek na balkonie, słońce przygrzało, klapek się przykleił do balkonu. No hit, ludzie, po prostu hit. I tak sobie pomyślałem, że może nie tylko ja miałem podobne przeżycia w upały. Może ktoś z was też czegoś takiego podobnego, może niekoniecznie klapek się przykleił do balkonu, ale podobnego w upały doświadczył. Bo jest taki poziom upału, że mówimy sobie, to już przesada. Ja miałem wczoraj, jak mi się klapek do balkonu przyczepił. I czy wy mieliście podobną sytuację, że pomyśleliście sobie o upale, że to już przesada? Po czym poznajemy, że upał osiągnął już taki poziom, że w głowie mówimy sobie, to już przesada, tak? Może były u was takie sytuacje, jeśli tak, podzielcie się nimi. Śmiało zapraszam, zachęcam. Messenger, tam głosóweczki przyjmuję. Radiowy, SK2-kowy. A na sekretarkę albo do studia można się dodzwonić pod numerem telefonu jak zawsze. 726-826-826.

0: Myślowiec jeszcze z Arturem Rojkiem. Słyszeliśmy to doskonale. Utwór sprzed lat. My na antenie Radia SK2. 18 minut po 6. Upał, o upałach będziemy rozmawiać. Upał też pobudza. Pobudza was i tłumnie dzwonicie do radia, ale ten pierwszy na antenie może być tylko jeden. Dzisiaj to Kuba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Kuba, tobie klapek się nie przykleił do balkonu tak jak mnie.
1: Teraz ty nie wychodzisz na balkon.
0: Okej, okay, ale co prawda gramy najlepsze polskie hity, ale tu jeszcze muszę wspomnieć zagranicznego artystę, bo jak się wychodzi na balkon w taki upał, to można dobrego Michaela Jacksona odstawić, szczególnie jak na boso się wyjdzie. Nie? Coś, jest coś takiego, nie? Nie?
1: Dokładnie.
0: Kenny Ketchuoki czy coś tam, nie? I na tym balkonie jedziesz te Kenny Ketchuoki, no. A klapek się przykleja. U ciebie co to takiego jest, że czujesz, że taki upał osiąga poziom, że mówisz sobie w głowie, to już przesada?
1: No jak jest gorąco, to lubię się schłodzić pod prysznicem.
0: No.
1: Człowiek wychodzi cały mokry, zdąży się wytrzeć, opuści próg łazienki, już jest znowu cały mokry, no.
0: Nawet jak się wytrze ręcznikiem, nie? Do sucha.
1: No i właśnie jest cały mokry, tak.
0: I nie wiadomo, czy siebie prać znowu, czy ręcznik prać, bo już jednak nie jest, wiesz, mokry wodą, tylko czym innym, prawda? No nie, no to kąpanie się w upały to też jest dramat. Niektórzy po 6-7 razy chodzą pod prysznic, nie? W takie upały.
1: No ja tak staram się właśnie składać, ale ja tą komunikacją miejską zauważyłem, że nie wszyscy to robią.
0: No, szczególnie jak się autobus spóźnia, to autobus, wiesz, no, jedzie potem, nie? Wiesz, o co chodzi. No. Jak się spóźniają autobusy, to jadą potem. To jest to. Także uważajcie, ludzie w komunikacji miejskiej, szczególnie w te upały. Kuba, dzięki za odzew. Mamy to, czyli kąpać się często trzeba, jak są upały, żeby nie wycierać się po 50 tysięcy razy. Można być cały dzień mokrym, po prostu. Tu stawiamy kropeczkę. Kubu, śleci do ciebie kubek od Radia SK2. 726-826-826. To nasz numer telefonu, można nagrywać głosóweczki. Zarówno też na Messengerze przyjmuję. Nawet tam fajnie mniejsza taka jakość jest, bo w telefonie jak nagracie, to wiecie. To 4H Full HD, czy tam 4Z Full HD, NCPK, MPM, ZTM. Właśnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą autobusem. SK2. Teraz, nie potem. Teraz, jak ktoś zmierza gdzieś, to jeszcze jest okej, chyba. 21 minut po 6, Daria Zawiałow już gra za chwilę Budka Suflera.

Wiem, że jesteście w trasie i że szóstki już są w samochodach, ale piąty to dobry, wysoki bieg, można sobie fajnie pojeździć. 27 minut po szóstej. Dzisiaj dużo będziemy słyszeć o prezydencie, bo mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. No i przeglądam prasę, jest o prezydencie, jest o pierwszej damie, jest nawet o kucharzu prezydenta. I kucharz prezydenta zdradza kulisy, no jakby kuchni. Co je prezydent Karol Nawrocki? Ulubione dania pana Karola to ryby, owsianki i omlet. I jest napisane tutaj, szef się wypowiada, robię to prezydentowi na śniadanie. Ryby czasami nawet, owsianki, omlety. No omlety też się robi, bo to z omletami to jest tak, że się robi, a jeszcze robi też jajecznicę, na pewno. Bo jak się robi omlety, to robisz omlet, przewracasz go na drugą stronę, patrzysz i mówisz, a nie, robię jajecznicę jednak.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
9: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
10: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
11: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
9: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
10: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
11: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
16: Nadal towarzyszy nam zwężenie jezdni na S5 i w stronę w okolicach Krynicznej, w stronę Trzebnicy i w stronę Wrocławia, więc uważamy w tym miejscu. Na pocieszenie powiem, że czwartek w naszym regionie chłodniejszy, termometry pokażą do 29 stopni maksymalnie. No to odpoczywamy od upałów. Jeżeli chodzi o weekend, to około 25 stopni już od piątku, mniej więcej. Sobota podobnie, niedziela też, ale możemy spodziewać się deszczu.
15: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
17: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Decyzja w sprawie powrotu do osłon na rynku paliw jeszcze nie zapadła, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, rząd bierze pod uwagę obniżkę VAT-u na paliwa pod koniec wakacji, a więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. MSZ ostrzega Polaków przebywających w Grecji oraz planujących tam wyjazd przed szalejącymi w tym kraju pożarami. Ogień obejmuje już nie tylko greckie wyspy, ale także część kontynentalną. A na koniec Brazylia, gdzie kapibary weszły do siedziby stanowego parlamentu. Para zwierząt wkroczyła głównymi drzwiami i spokojnie zwiedziła recepcję. To nie pierwsza wizyta tych największych gryzoni świata w tym miejscu. W styczniu grupa kapibar chłodziła się w pobliskiej fontannie.

0: Klapek już nie do uratowania. Ten mój, co się spalił, stopił w zasadzie na balkonie. Przykleił się, jak już go odkleiłem, to nie dość, że balkon do mycia jest i trzeba tą płytkę, która tam jest, wyszorować, no to jeszcze klapek chyba do tego żółtego pojemnika na plastik trzeba wyrzucić. No, no co innego mam zrobić? Kiedy upał przesadza? To pytanie na dziś do was i wy też dajecie znać. Kolejny telefon. Witamy, słuchamy.
1: Witam, z tej strony Marek się kłania. Wczoraj już też miałem dość o godzinie 12, bo robię na hali pod blachą. Aha. I przyszedłem do domu i normalnie koszulki nie szło ściągnąć z siebie, bo się sama przykleiła do pleców.
0: Okej, okay, czyli upał prawdziwy jest wtedy, jak koszulka staje się integralną częścią twojego ciała.
1: Tak, pozdrowienia dla tej firmy SK i pozdrowienia dla firmy Polbruch.
0: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, no, tym, którzy pracują jakby w plenerze, w tym upale. Dużo, tutaj dużo cierpliwości, cienia wam życzymy, dużo wody wam życzymy, no i życzymy, żeby tak nie przesadzała ta pogoda, jak wczoraj. SK2. Za 19 minut będzie 7.

0: No właśnie, z tym śpiewaniem to jest tak, że trzeba będzie głośno, wyraźnie i najlepiej w tłumie robić to w Krakowie podczas męskiego grania. W ten weekend męskie granie w Krakowie. Święto polskiej muzyki. Wiemy doskonale, że męskie granie bardzo często bierze na tapet inne utwory i coveruje je. Robi je w nowych wersjach, w nowych aranżacjach i to wszystko także pojawi się w ten weekend w Krakowie. Oczywiście mamy zaproszenia dla Was na to wydarzenie. Takie prawie last minute, bo jutro będzie takie naprawdę już last minute, a dzisiaj prawie last minute i chciałbym po siódmej komuś z Was podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie rozdać, więc jeśli chcecie się po nie zgłosić, no to będzie łatwo i niełatwo. Łatwo, bo albo poprzez Messengera i tam zostawiacie numer telefonu, albo SMS-owo i wtedy już numer telefonu mam, żeby do Was oddzwonić. A pytanie jakieś musi być, tak? No to będzie. Po czym poznać prawdziwego festiwalowicza? Męskie granie to festiwal, idziemy na festiwal, idziemy na koncerty, tak? Więc pytanie do Was, po czym poznać prawdziwego festiwalowicza? I dajcie znać albo na Messengerze i tam zostawcie swój numer telefonu, albo na 726-826-826, a po siódmej karnety na męskie granie powędrują w czyjeś rączki.
1: SK2.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Miejski kompakt czy dynamiczny SUV.
3: Albo auto idealne dla firmy.
2: Jakiegokolwiek modelu szukasz, znajdziesz go od ręki w salonie Volkswagena.
3: Tylko do końca sierpnia czekają gorące oferty, rabaty i oryginalne akcesoria oraz nowości. Tiguan o mocy 265 koni i T-Roc z napędem na 4 koła o mocy 204 koni mechanicznych.
2: Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Dzień dobry, Kasia Pawlak, witam w czwartkowy poranek. Chyba mam same dobre wiadomości. Co prawda około południa to dzisiaj w naszym regionie, bo tak patrzę teraz na pogodę w Trzebnicy, temperatura wzrośnie do 29-30 stopni, ale potem będą pojawiać się chmury, chociaż słońce też znowu ma się pokazać. Miejmy przy sobie parasole albo kurtki z kapturem, co jakiś czas tych chmur, które zawisną nad nami, będzie padał deszcz. Jeżeli chodzi o weekend, no to również takie ochłodzenie.
9: Minęła 7, Newseska 2, Anna Łobocka. Wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia to tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie, a więcej o tym Mateusz Chłystun.
10: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
11: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
10: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
11: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
10: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
9: Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera w sprawie powrotu pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
12: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania. Może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
9: Po spotkaniu z premierem minister finansów Andrzej Domański powiedział, że decyzja w sprawie powrotu do osłon na rynku paliw jeszcze nie zapadła. Bez niego trudno wyobrazić sobie winobranie w Zielonej Górze. Trwają przygotowania do kolejnej edycji biegu Bachusa.
13: To też okazja do osobistego spotkania Bachusa, boga wina, który będzie w tym czasie rządził naszym miastem.
9: Mówiła Małgorzata Włodarczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bieg Bachusa 5 września.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: SK2 Sport.
9: Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza. Magdalena Fręch i Magdalinette za burtą turnieju w Toronto. Fręch przegrała w trzech setach z Amerykanką Jessicą Pegulą. Z kolei Linette uległa Iwie Jowicz 3-6, 5-7. To oznacza, że dalej gra już tylko Iga Świątek, która dziś wystąpi w trzeciej rundzie. Około 18.30 zmierzy się z Wiktorią Golubić.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
15: Zwariowałem, karneciki rozdaję na męskie granie. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Cytując klasyka, kto zapomniał pytania, może się jeszcze zgłosić. Po czym poznać prawdziwego festiwalowicza? Dajcie znać.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Ze swojej strony mogę obiecać, że jeszcze przed 7.30 karneciki na męskie granie już będą rozdane. Zgłaszajcie się na Messengerze albo na naszym SMS-owo, o, na naszym numerze telefonu 726. Zapomniałem numer i teraz muszę zagadać Edytę Bartosiewicz. 726 826 826. Ciągłym nieszczęściu. Przepraszam, pani Edyto.

11,5 minuty po siódmej, ja sobie przeglądam prasę, mamy kolejną nagrodę, która przywędruje do naszego kraju. Lotniczy Oscar, tak to potocznie się nazywa, on trafił do Polski, dokładnie do Wrocławia, za najlepsze lotnisko w Europie. To jest taka nagroda ACE Europe Best Airport Award 2025. To wyróżnienie, które właśnie potocznie się na nie mówi, lotniczy Oscar, do Wrocławia trafiło w kategorii portów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie, czyli tu są progi do iluś tam milionów pasażerów rocznie, czyli w tej kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie Wrocław najlepszy w Europie. Ale jak to jest do 5 milionów, to i lotnisko w Radomiu miałoby szansę. Eskad.

0: Asia, jak typowa osoba z Krakowa. Z Krakowa! Tak zaakcentowałaś, jak się powinna akcentować w Małopolsce, prawda?
1: Tak jest, musiałam wyjść na pole.
0: I na pole idę, a co? Dobra, Aśka, po czym poznać prawdziwego festiwalowicza?
1: Oprócz ubioru, czyli koszulka i wygodne buty, to śpiewa od rana. I ja też będę śpiewała, jak mi dacie bilety, tylko tak troszkę w tłumie, bo mój głos niekoniecznie jest perlisty.
0: A czekaj, a co będziesz śpiewała?
1: No wszystkie znane covery, jakie będą, i oczywiście hymn męskiego grania nareszcie.
0: Nareszcie, dawaj ta, razem.
1: Nie.
0: Nie chcesz talentu, jednak sobie będziesz w zaciszu podśpiewywać, tak? Póki ta, nikt jest. Nie widzi.
1: A potem
0: jak będziesz w tłumie, to jakoś to gdzieś tam zamilknie, nie? W sensie w tłumie zginie, nie? I będziesz krzyczała.
1: W tłumie nie słychać.
0: Dobra, powiedz mi, czy jeśli byś wzięła kogoś ze sobą, to kogo?
1: Oczywiście mojego męża.
0: No to bierz męża, dzwoń do niego, że wygrałeś w Radiu SK2. Bilety na męskie granie,
1: nie!
0: Brawo!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Lecą, Asiu, do ciebie i do męża. Pięknej zabawy życzymy. No i oczywiście zawsze w tym momencie taki robimy przedsmaczek festiwalowy. Utwór na żywo z 2024 roku, z męskiego grania. Śpiewała Daria Zawiałow, śpiewał Brozu, śpiewali bracia Kacperczyk. No i zrobili cover T-Love'u. Nie, już teraz na naszej antenie.
2: SK2.
0: A tak jeszcze przypomnę, że zanim ten utwór się rozkręci, że jutro totalny last minute. Jutro też jeszcze będzie można zgarnąć karnety na męskie granie w Krakowie. Więc ludzie z Krakowa, słuchajcie, bo będą bilety do wygrania.

Dla tych ze sceny w 2024 wyglądało to niesamowicie, tak słyszeliście na końcu, a dla wszystkich słychać to niesamowicie. Dobrze, że to wszystko się rejestruje i później wychodzi na krążkach, bo możemy sobie potem posłuchać i wrócić do tych świetnych koncertów męskiego grania. To z 2024 roku, a przypominam, w tym roku jest ten rok i koncertują wszędzie, gdzie się da. W ten weekend w Krakowie, przypominamy, jutro rzutem na taśmę jeszcze też karnety na męskie granie będzie można dostać, więc trzeba być czujnym i słuchać radia SK2 uważnie, bo nigdy nie wiesz, kiedy prezenter powie, to już teraz zgłaszajcie się, a zgłaszamy się tak i tak, więc trzeba być czujnym. 25 minut po 7, za chwilę skrót newsów, bądźcie blisko. SK2

0: Jedynka, dwa najlepsze polskie hity. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
5: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
7: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Trwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty.
10: W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska.
9: W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. I po reklamie.
16: Jak klimatyzacja w aucie zaczyna syczyć, to chyba zdaje mi się, że powoli zaczyna się kończyć. Muszę pojechać i nabić, a w przyszłym tygodniu no niestety wraca do nas fala upałów. Na razie będziemy odpoczywać. Dzisiaj w regionie Milicz, Trzebnica i Żmigród, tutaj około 29-30 stopni. Możliwe są dzisiaj burze i deszcz. Piątek 25, podobnie sobota i niedziela. Będziemy odpoczywać od upałów. Życzę miłego dnia.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Bydgoszczy. Ogień pojawił się przed północą w sklepie przy ulicy Kossaka. Drogeria spłonęła doszczętnie. Na miejscu są jeszcze strażacy. O szczegółach Lidia Rachwalska.
18: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają teren i szukają zarzewi ognia.
17: Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. 4000 zł mandatu i 14 punktów karnych. To dla pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził blisko 120 km na godzinę. Zatrzymali go policjanci z Radomska. W Łódzkiem kierowca na 3 miesiące stracił też prawo jazdy.

0: ale dzisiaj jest wam telefon potrzebny do tego poranka. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Było tak, pytanie zawsze jest na początek programu. Później bilety na męskie granie zgarnęła Asia. Będzie też, będą też dzisiaj państwa miasta, też wam się nasz numer telefonu przyda. No a teraz nasz cykl GPS, wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Albo telefonicznie zapraszam, żeby dodzwonić się do studia w tym momencie 726-826-826, albo można głosóweczkę zostawić na naszym radiowym messengerze. I jest nasz stały bywalec. Widzę głosóweczkę od Tomka, więc od Tomka zaczniemy.
1: Jak co rano melduje się GPS. Las Palmas pozdrawia. Świetnie was to słychać. Cześć, Tomek.
0: Dobrze, że w Las Palmas cały czas nas słychać. Odbieramy też telefon. Halo, dzień dobry, tu GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy. Gdzie, na pewno słyszymy, że gdzieś, gdzie nie ma zasięgu. Pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu GPS. Halo, dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, myślałam, że zadzwonię do GPS, ale chyba już mnie ktoś uprzedził.
0: Chyba co?
2: Czy ktoś mnie już uprzedził?
0: Ale to można dzwonić cały czas, ja co chwilę odbieram. Słuchamy, gdzie pojechałaś sobie?
2: A ja dzisiaj jadę sobie, jak co dzień w zasadzie, do pracy, ale mam dobry nastrój, bo w pół do piątek, czyli wczoraj, środa już minął, dzisiaj czwartek, jutro piątek i za chwilę weekend.
0: Okej, okay, czyli zmierzasz jakby w stronę weekendu codziennie do pracy.
2: Tak jest.
0: W ten sposób. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. Kto jeszcze? Halo, halo, słuchamy. Gdzie pojechałeś sobie?
3: Cześć, tu Iwona. Ja jadę na wakacje do Gdyni.
0: O, proszę bardzo, jak pięknie. Kolejny telefonik. Słuchamy. Halo, tu GPS.
4: O, proszę bardzo.
5: Cześć, pozdrawiam. Jadę na miasto w stronę Czech.
0: W stronę Czech.
5: Tak, tak. Pozdrawiam serdecznie.
0: Z Ostrołęki do Czech. Kawał drogi. Piękne wakacje. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego i szerokości. Kto jeszcze? Tu GPS. Halo, słuchamy.
6: Halo, halo. Witam serdecznie i pozdrawiam w ten piękny, słoneczny dzień. Ku zazdrości wszystkich mężczyzn i kobiet jadę do swojej pracy. Jestem fryzjerem psim i mogę sobie dzisiaj pracować i pozdrawiam wszystkich.
0: Mam nadzieję, że w pracy jest klimatyzacja i dla ludzi, i dla zwierząt, żeby wszystkim było dobrze. Dobra, jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo, słuchamy GPS.
7: Halo, halo.
0: Halo, słyszymy.
7: Tak, chciałem powiedzieć, że ja jeżdżę sobie na taksówce, słuchając waszego radia. Świetnie się bawię, dlatego że codziennie słucham waszego radia. No i ten GPS jest wszędzie.
0: Dobra, a w jakim mieście jeździsz na taksi?
7: Warszawa.
0: W Warszawie, dobrze. Wszystkiego dobrego, dobrej, udanej pracy. Też piękne, ciepłe, klimatyzowane pomieszczenie. Albo zimne. Mam nadzieję, jak to na taksówkę przystało. No to na tym kończymy dzisiejsze GPS. Jutro będzie PKP. Więc w poniedziałek wracamy z GPS-em, z naszym cyklem. Gdzie pojechałeś sobie? SK2. Teraz pani Zalia, za chwilę Szymon Wydra. 20 minut zostało nam do 8:00.

0: Upału w ciąg dalszy, dzisiaj kolejny ciepły dzień przed nami. Niektóre firmy reagują na te upały, tak jak na przykład PKP Intercity, o tym teraz czytam. 10 minut do 8 i słuchajcie, PKP zadbała, ale nie o klimę w każdym przedziale. Nie, że podstawią dodatkowe składy, żeby było mniej tłoczno w tych składach, co już są. Pasażerowie będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy zaplanowane do 9 sierpnia. Czyli innymi słowy, jak ci nie pasuje, to tam są drzwi. Na takiej zasadzie. Czyli można wyjść przez te drzwi prosto na peron. Rozgrzany gdzieś do 1000 stopni. Za temperaturę...
1: Przepraszamy. Eskadra.

5 minut zostało nam do 8. Oczywiście, że zagramy w Państwa Miasta. To jest ten czas, żeby wysyłać swoje zgłoszenia i jakby zgłosić się po prezent marzeń wartości 500 zł. Tylko trzeba stanąć z kimś w pojedynku i wygrać. I wtedy jest i macie to. 726-826-826. Zgłoszenia SMS-owo pod tym numerem telefonu przyjmuję na Messengerze. Zostawcie nam swój numer telefonu i odpowiedzcie na pytanie, co byście chcieli mieć podczas takich upałów, jakie są, ale tego nie macie, a jest potrzebne.

0: że twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dzień dobry, Kasia Pawlak z tej strony. To jest środa, 5 dzień sierpnia. Moja koleżanka Hania powiedziała, że dzisiaj będziemy jak kurczaki z rożna, bo tak nas będzie słońce opiekać. A będzie dzisiaj operować i to bardzo. Temperatura urośnie do 36 stopni. No i tak będzie niestety w Trzebnicy, w Miliczu, w Żmigrodzie, we Wrocławiu, wszędzie, po prostu wszędzie, więc pozdrawiamy was dzisiaj bardzo chłodno. No tak, żeby się ochłodzić.
10: Co noc.
11: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Szczegóły Paweł Adamczewski.
12: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
13: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
12: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
11: Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
11: Premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoje załogi podczas upałów. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, podkreślił Donald Tusk.
15: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
11: Przepisy wprowadzające ograniczenia w pracy podczas upałów mają wejść w życie dopiero za kilka miesięcy.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: SK2 Sport.
11: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19 zagra z drużyną Klakskwik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
18: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
11: Mówił trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Tyczkarz Piotr Lisek naderwał mięsień łydki. Polak nie wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek Mistrzostwach Europy w Birmingham.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: 3 minuty po 8. Dzisiaj przypada takie święto jak Dzień Świeżego Oddechu. I nie żeby wam jechało, cytując też klasyka, ale chodzi o to, że 2 razy dziennie to przynajmniej te ząbki trzeba by było umyć. Rano i wieczorem. W trakcie dnia no ciężko było. Teoretycznie powinno się po każdym posiłku. Ale to wtedy trzeba w coś zainwestować. Bo nam jedzie, no!
20: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2. SK2. SK2.
19: kanapka z czosnkiem dzisiaj raczej odpada, to z wiadomych powodów.

O, jak zajeżdżamy na stację benzynową, to krew się burzy, adrenalina jest. Rekordowe ceny paliw w Polsce. Olej napędowy, historyczny najwyższy poziom, 8 zł 22 grosze za litr, co jest no, związane z tym, co się dzieje na świecie. Ale benzyna również droga, średnia cena 7,55 za litr. Dzisiaj może być jeszcze inaczej, to tak, że uprzedzając, bo zawsze jak powiem o cenach benzyny, to wy zaczynacie pisać. Tyle. A u mnie dycha prawie. No właśnie. Nie ma bata, za niedługo pylony na stacjach będą musiały pokazywać ceny za pół litra, żeby się to tam zmieściło. Ale tylko w tych miastach, w których nie ma nocnej prohibicji.

0: sobie. No właśnie, co warto mieć przy sobie w takie upały?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ze mną Agata i Dawid, dzień dobry.
3: Cześć, witam.
4: Dzień dobry.
0: Agatko, ty co byś chciała mieć przy sobie w te upały?
4: Moja iglo.
0: Iglo, a Dawid?
3: A ja jacuzzi.
0: Ale jacuzzi grzeje.
3: Ale jaka przyjemność.
0: Ale przyjemność, dobra. Chociaż i tak pewnie w jacuzzi byłaby zimniejsza woda niż temperatura otoczenia, nie? Więc może by też chłodziło. Dobrze, gramy sobie w Państwa Miasta. Agata z Dawidem grają sobie. O prezent marzenia wartości 500. Przypominam zasady. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od Was, losuję Wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
3: Jasne.
0: Dobrze, Agatka zaczyna. W prawo, w lewo kołem?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I zatrzymało się na ostatniej zdradliwej literze alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund. Uwaga, Agato, państwo.
4: Zambia.
0: Miasto.
4: Zembrzyce.
0: Znana postać.
4: Zorro.
0: Roślina.
4: Zawilec.
0: Kolor.
4: Zielony.
0: Zawód.
4: Zielarz.
0: No, samochód.
4: Zafira.
0: Takie 6 plus, bo to już było praktycznie po czasie, więc zobaczymy. No 6 z lekkim plusem, bo tego samochodu chyba nie mogę zaliczyć jednak. Więc mamy tak. Zawilec. Mi też się zawsze myli. Poczekaj. Zawilec.

0: No, zobaczymy. Zobaczymy, jak poradzi sobie Dawid. Dawid!
1: Jestem.
0: Jeden punkcik masz do przebicia. Tak wyszło z tymi zębrzycami. I teraz tak. W prawo, w lewo, kołem?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Jak twoje imię? 20 sekund. Uwaga, Dawidzie. Państwo.
1: Dania.
0: Miasto.
1: Dziwnów.
0: Jeszcze raz?
1: Dziwnów.
0: Dziwnów, okej. Okay. Tytuł filmu.
1: Dziady.
0: Dziady? To jest książka, ale czy jest film Dziady? No to by było ciekawe. Dobra, zaraz to sprawdzimy, bo jeszcze było w czasie, te Dziady. Czy jest Dziady film? Dziady, ale mi robicie, wszystko muszę sprawdzać. Film. Może jest, może powstała adaptacja, no kto wie. Jest, no nie ma, nie ma, nie ma.
1: Jak?
0: Dziady, a może jest? Poczekaj.
1: A ja widzę, że jest.
0: A może jest film Dziady. Można obejrzeć. Dobra, czyli są Dziady. Do obejrzenia. Dziady z 97 roku. No dobra, Dziady by były. Ale teraz Dziwnów. Nie ma tak łatwo. Dziwnów.
1: Dziwnów.
0: Dziwnów, przepraszam. Też sobie tak zapisałem. Dziwnów. Tego źle przeczytałem. Dziwnów. Ale mi zadajecie. Dziwnów. Dziwnów, no jest, jest, no jest miasto. Jaki byłby pojedynek gigantów, ale Dziwnów, miasto w północno-zachodniej Polsce nad Morzem Bałtyckim. 2-1 dla Dawida, czyli Dawid zgarnia prezent marzeń. Agato, pewnie liczyłaś na to, że może się uda, co?
2: Liczyłam.
0: No, ale nagrody pocieszenia, Agatko, do ciebie, do Dawida, prezent marzeń, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Antek Smykiewicz u nas na antenie, 25 minut po 8. Wielki powrót Prodigia. Prasa dzisiaj opisuje hit PRL-u, który znowu pojawia się w każdej kuchni. Są te nowoczesne takie urządzenia. Podobno mają nieprzywierające powłoki teflonowe lub ceramiczne, ale wyglądają całkiem podobnie jak te z PRL-u. Ale ja i tak bym się bał chyba, pomimo że to wraca ta moda na te sprzęty. No, wygląda nowocześnie, jak na XXI wiek przystało. No, ale dalej z kablem. Dalej jednak z kablem. Ja bym się, jednak mam fobię, bałbym się Prodigia z kablem kupić. Jak zrobią bezprzewodowe, to może się zastanowię.

0: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
7: Po, polecam Państwu to. Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska. I po reklamie.
9: Dzień dobry, Kasia Pawlak, witam o poranku. Noc tropikalna to taka, w której temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Mamy już na szczęście taką za sobą. Będzie z każdym dniem troszkę chłodniej, w weekend odpoczywamy od upałów. Dzisiaj w południe około 29-30 stopni, ale po południu tutaj Żmigród, Trzebnica, Milicz, temperatura będzie spadać, po południu około 26 stopni, ale możliwe są burze i przelotny deszcz.
10: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem 3 sierpnia w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Grozi mu 8 lat więzienia. UEFA tworzy koalicję przeciwko prezydentowi FIFA Gianniemu Infantino. Unia Europejskich Związków Piłkarskich nie chce, by został on wybrany na kolejną kadencję. To przede wszystkim po tym, jak zaproponował częściowe sprywatyzowanie organizacji największych turniejów piłkarskich. Jesienią premiera serialu dokumentalnego o Melanie Trump. Jak twierdzą twórcy, daje on widzom możliwość zajrzenia za kulisy tego, co działo się na samym początku obecnej prezydentury jej męża, Donalda.

Każdy doskonały. Fani Dawida Podsiadło tak mówią o jego utworach. Każdy doskonały. My te najlepsze. Gramy na antenie radia SK2 na błysk. Nowsza propozycja od Dawida Podsiadło. 21 minut do 9, czyli sygnał musi być. To oznacza, że odkurzamy stare newsy. Czyli przenosimy się w przeszłość. Kącik odkurzający. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj 2018 rok. Dwa samochody BMW należące do żandarmerii wojskowej, które uczestniczyły w ubiegłorocznym wypadku pod Toruniem i zostały rozbite, właśnie zostały naprawione i wróciły do Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z nich jechał ówczesny minister Antoni Macierewicz. Naprawę przeprowadzono dzięki polisie AC, na którą resort rocznie wydaje miliony złotych, pisało WP 6 sierpnia 2018 roku. Jak za Macierewicza MON na auto kasko wydawało miliony złotych, to pan Macierewicz mógł sobie rozbijać te auta jak chciał. A te fury na rynku wtórnym pewnie do dziś jeżdżą. I obecny właściciel pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że cokolwiek było robione.

0: Mezo i Kasia Wilk. 9 minut zostało nam do 9. Akcja olsztyńskiej policji w miejscowości Dobre Miasto. Niby dobre, a tutaj ludzie różne rzeczy hodują. W swoich szklarniach pomiędzy krzaczkami pomidorów i ogórków kilku mężczyzn hodowało również marihuanę. W sumie w szklarniach i na ogródkach zabezpieczono 4 krzewy konopi indyjskich w Dobrym Mieście. I około 0,5 kilo suszu.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: No właśnie, dlaczego? Żeby było pięknie, w zupełności wystarczyłyby te dwie pierwsze roślinki, o których mówiłem. Pomidorek i ogóreczek na kanapeczkę z serkiem i szyneczką, doprawić do smaku solą i pieprzem i nic więcej do szczęścia nie trzeba. Jedyne zielsko to ewentualnie na wierzchu jeszcze troszkę koperku. SK2.

Rzeczywiście dzień gorącego lata, przez Polskę przelewa się fala upałów na przemian z burzami. Dużo interwencji strażaków przez te nawałnice, które przeszły przez kraj. Wrócimy do tematu w newsach o 9:00. Gdzie najwięcej pracy, gdzie najmniej? Już dowiemy się za chwilę. Najświeższa porcja newsów równo o 9:00. Hej!

0: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
1: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Dwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty. W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska. W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Ale było wczoraj gorąco, prawda? Wszyscy narzekaliśmy. No to dzisiaj trochę już odpoczniemy. Co prawda, nadal temperatura około tutaj południa 13, może 14, to będzie 29-30 stopni. Odczuwalna ciuteńkę wyższa, ale potem to zacznie spadać. Będzie też dosyć silny wiatr, chmury, deszcz, możliwe też burze. A po południu będzie około 26 stopni, no w nocy 21. Będzie się dobrze spało.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ponad 580 interwencji strażaków. To przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
13: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
12: Dużo pracy strażacy mieli m.in. w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Więcej o tym Basia Źródło. Lewska-Olejnik.
14: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły, na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burze.
12: A dziś burze i upał prawie w całej Polsce poza północno-zachodnią częścią kraju. PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024 roku. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. A teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
12: Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4,5 miliona Polaków. Od początku lipca z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
16: Dwie minuty po dziewiątej. Już coraz bliżej weekendu. Niektórzy być może pod koniec tego tygodnia przywitają urlop wakacyjny, sierpniowy urlop. W te temperatury, w sam raz nad jezioro, w sam raz nad morze. W góry też. W górach trochę chłodniej powinno być. My gramy dobrze po polsku, nieważne gdzie jesteście. I na te upały szklanka wody od grupy Bajm.

To też by był status skomplikowany na Facebooku. Razem, a jednak osobno. Ich troje w Radiu SK2. 21 minut po 9. No, coraz bliżej wielkiego finału tej rundy naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Codziennie ktoś z was bierze udział w quizie wiedzy o Polsce. Przypominam, pytania zamknięte, odpowiada się tak lub nie. No i na razie cały czas na prowadzeniu Julka. Julka we wtorek na 9 pytań udzieliła 8 poprawnych odpowiedzi. Jedna była zła. W środę nie udało się pobić Teresie Julki, bo udzieliła 7 poprawnych odpowiedzi. Jedna była błędna, czyli usłyszała tylko 8 pytań. Więc na prowadzeniu cały czas wtorkowa Julka, która pewnie zaciska kciuki za samą siebie. No i mam nadzieję, że ktoś z was zaciska kciuki za swojego bliskiego, który już być może się zgłosił do naszej zabawy. sk2.pl, zakładka Wygraj. Tam można zgłosić się do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i wziąć dzisiaj po 15 udział właśnie w tym quizie wiedzy o Polsce. No, czyli trzeba by było usłyszeć 9 pytań i odpowiedzieć na wszystkie. Albo 10 i wtedy jest szansa, że jeden błąd możemy popełnić, tak? Żeby przebić naszą tygodniową liderkę Julkę. Walczycie. O co walczycie? Przypominam, jak ktoś nie wie. O pobyt w luksusowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie. Proszę bardzo, to wszystko jutro już stanie się jasne, kto do tego hotelu pojedzie, a za tydzień ostatnia runda naszej zabawy i ostatni luksusowy hotel, o którym jeszcze będziemy opowiadać.

31 minut po 9 porana, nowość w Radiu SK2, coś od BRO i o tym, jak to się tutaj urodziliśmy, jak żyjemy. Wychowany w Polsce, zróbcie głośniej. Wychowany

0: hej! Brakuje takiego hej, mam nadzieję, że wy dołączyliście się do mnie w tym momencie. Gdziekolwiek jesteście, czy w pracy, czy w samochodzie, czy na plaży już rozstawiacie sobie te parawany, które no powiewają na tym wietrze, nad morzem wieje, wieje. Oj, wiem, przekonałem się w tym roku o tym. 19 minut zostało nam do godziny 10. No, mam niespodziankę. Znaczy, to nie ja będę miał niespodziankę. Kinga Baryga, jak przejmie stery Radia SK 2 po 10, będzie miała dla was niespodziankę, bo będziemy mieli w radiu niesamowitego gościa, a w zasadzie gościni. Przyjdzie Miss Polonia 2025. Maja Todt już za niedługo wyjeżdża, wylatuje wręcz do Wietnamu i będzie reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss World. I będziemy trzymać kciuki za Polkę. Zobaczymy. Przyjdzie, pewnie pochwali się koroną polską i będzie wyrażała nadzieję na tę koronę międzynarodową. To wszystko po 13. Gościem Kingi Bargi właśnie będzie Miss Polonia 2025. Dlatego też zachęcam, żeby przez cały dzień słuchać Radia SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
12: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i olé!
13: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie.

0: trzeba dostosować utwór do aktualnej sytuacji. Pewnie w tej piosence podmiot liryczny, jeśli chodzi o wczoraj i dziś, śpiewa o klimatyzacji. Lubię być z nią. Baranowski w Radiu SK2 na finał tej godziny, finał naszego dzisiejszego spotkania. Dawid Wajda, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro i pozdrawiam was czule, a wspólnie ze słuchaczką Anią doszliśmy do wniosku, że czule i jak?
1: Chłodno. Ja też wszystkich serdecznie pozdrawiam chłodno, a szczególnie moich koleżanek i kolegów z Poczty Polskiej.
0: Więc wyjątkowo dzisiaj pozdrawiamy chłodno. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
4: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
5: Miejski kompakt czy dynamiczny SUV.
6: Albo auto idealne dla firmy.
5: Jakiegokolwiek modelu szukasz, znajdziesz go od ręki w salonie Volkswagena.
6: Tylko do końca sierpnia czekają gorące oferty, rabaty i oryginalne akcesoria oraz nowości. Tiguan o mocy 265 koni i T-Roc z napędem na 4 koła o mocy 204 koni mechanicznych.
5: Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
9: I po reklamie.
12: Uwaga dzisiaj na burze, przelotne deszcze. No tym straszą nas meteorolodzy. Jutro będzie bardzo podobna pogoda, z tym, że już chłodniej, do 26 stopni. Sobota, słońce 25, niedziela 28. Straszą nas też ponowną falą upałów, ale tak patrzę, że tak w przyszłym tygodniu to maksymalnie 32 stopnie. No tyle już przeżyliśmy, 36, 37, że 32 da się przeżyć.
13: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Znów tragedia nad wodą. Jedna osoba utonęła, druga jest poszukiwana w zbiorniku na terenie żwirowni w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego, mówi Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
14: Około godziny 22.50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy.
13: Nurkowie rano wznowili poszukiwania. W rocznicę zaprzysiężenia specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Dziś Karol Nawrocki podsumuje rok swojej prezydentury. O tym, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu, Michał Skolimowski.
15: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
16: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
15: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17.30.
13: Od 1 września bez telefonu w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z telefonów komórkowych. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
17: W zależności od tego, czy to jest decyzja szkoły, że na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć, czy przechowują w jakimś specjalnym miejscu, podejmują taką decyzję. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty. Na przykład decyzja nauczyciela, że będzie potrzebne będzie urządzenie na przykład w czasie lekcji.
13: Wyjątkiem będą także uczniowie, którzy potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych.
2: Dwie minuty po godzinie 10:00. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię, tak wam gramy w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: SK2.

0: 2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary i jestem z miasta, tak wam gramy 15 minut po godzinie 10. Ja wiem, że eksperci mówią o tym, że jeśli chcemy być bardziej produktywni w pracy, a mamy gdzieś tam w planach, żeby planować jakiś urlop, no to, że powinniśmy o nim dużo myśleć, właśnie organizować ten wyjazd i wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo na coś oczekujemy. Czekamy na jakąś tam nagrodę, która wkrótce się pojawi, czyli na przykład będzie to wyjazd z rodziną, bądź solo. No tyle, że nikt tutaj z tych ekspertów nie pomyślał o tym, jak bardzo trudne jest planowanie takiego wyjazdu z rodziną. No bo mąż ma swoje zdanie, dzieci swoje, no ja jako osoba mam też swoje, wy pewnie też. No więc ja przychodzę do was z takim pytaniem. Co jest według was najtrudniejsze w planowaniu wakacji? Dajcie znać koniecznie, czekam na wasze wiadomości. Może stworzymy tutaj jakąś wspólną listę.
1: SK2.
2: Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam

0: Ewelina Flinta i Żałuję, tak gramy 26 minut po godzinie 10. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do roku 1972 i o tym numerze mogłabym wam naprawdę opowiadać bez końca. Piosenka Małgośka powstała właśnie w tym roku. Zaprzyjaźnione trzy kobiety wybrały się razem w podróż. One sobie tak jeździły razem do Zakopanego, do Sopotu. No i siedząc w kawiarni, Maryla Rodowicz zwierzyła się, że potrzebuje nowego przeboju. Katarzyna Gartner przypomniała sobie melodię podobno warszawskiego kataryniarza, a Agnieszka Osiecka od razu, wczuwając się w ten rytm, napisała wersy. On nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. No i na początku Maryli Rodowicz nie podobał się tekst Osieckiej. Był taki zbyt literacki, niedostosowany do rytmu muzyki według niej, ale Osiecka spisywała wersy na serwetce. Jak się później okazało, Rodowicz zabrała jej notatki i poodrywała części serwetek, pokazując, że ona potrzebuje bardziej dynamiczniejszego, krótszego tekstu. Na początku Osiecka była bardzo zdziwiona, ale szybko zrozumiała intencje piosenkarki i, słuchajcie, przepisała tekst, nadając mu formę taką, jaką znamy dzisiaj. Swoją drogą, sceny powstawania Małgośki możecie obejrzeć też w serialu Osiecka, dokładnie w 9 odcinku. Ale posłuchajmy tej formy, którą znamy dzisiaj. Maryla Rodowicz i Małgośka już teraz w Radiu SK2.

0: Tak się składa, moi drodzy, że 35 minut po godzinie 10. Sanach i Krzysztof Zalewski to już za nami, ale przed nami nowość od Oskara Cymsa. Ten singiel zapowiada nową płytę, nowy album, na który ja wiem, że bardzo dużo osób czeka z niecierpliwością. No to co? Gramy już teraz. Oskar Cyms i Bez końca.
1: SK2. Cześć, tu Oskar Cyms. Już 24 sierpnia widzimy się na Top of the Top Sopot Festival.

0: Oskar Sims i Bez końca to numer, który zapowiada jego nowy album. No wszyscy czekamy z niecierpliwością. Na Instagramie Radia SK2 możecie zobaczyć, bo udało nam się trochę porozmawiać tutaj z Oskarem przy premierze tego singla. I oczywiście te filmiki możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK2, gdzie was już teraz odsyłam. A swoją drogą ja pytam was, co jest najgorsze w planowaniu wakacji? No bo według mnie to jest sporo takich rzeczy, które utrudnia właśnie planowanie wymarzonego wyjazdu. Justyna napisała, że w planowaniu wakacji najgorsze jest znalezienie funduszy. No cóż, ciężko się nie zgodzić. U nas, i napisała też Monika, u nas mąż planuje wakacje, najgorsze jest to, jak ignoruje moje zachcianki. No ale to nie jest wcale takie najgorsze, patrząc na to, że te zachcianki mogą sporo kosztować.
1: SK2.
0: A przecież kompromis jest najważniejszy. Najlepsze polskie hity wracają już za chwilę.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
11: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Trwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty.
15: W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska.
14: W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
16: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Bajm i co mi panie dasz? Myślę, że wielu odpowiedziałoby, że dzień wolny. No bo każdemu by się przecież przydał. No ale na weekend, jeśli macie wolny, musicie jeszcze trochę poczekać. Choć czwartek to taki mały piątek, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Lady Punk, ale też Hania Kuzimowicz.
1: Reklama.
2: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala, 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Ulga dla tych, którzy mają działki i podlewają ogródki, tak przynajmniej mówią fachowcy od pogody. Co jakiś czas będą pojawiać się deszczowe chmury i dzisiaj, i jutro. W weekend z mniejszymi przerwami, ale mogą też być burze, uwaga. A jeżeli chodzi o temperatury, no to robi się powoli chłodniej. 25 pod wieczór dzisiaj, podobnie w piątek będzie. No 28 w weekend. I w Miliczu, i w Trzebnicy, i w Żmigrodzie. Da się przeżyć.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Niemal 600 interwencji strażaków i ten bilans w najbliższych godzinach na pewno wzrośnie. Wszystko przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i niemazowieckim, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
16: Dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
15: Dzisiaj bez upału i burz tylko północno-zachodnia część kraju. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głosy w sprawie ataku dronów z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Pomysłodawcą ataku mogą być mocarstwa zagraniczne, powiedział minister spraw wewnętrznych Saksonii Aleksandr Dobrindt. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów, muszą być przygotowane i realizowane w bardzo profesjonalny sposób. Wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi i odpowiedniego doświadczenia. Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowane drony zaatakowały ukraiński samolot transportowy Ruslan. Pierwsza nieudana próba miała miejsce na lotnisku w Lipsku, druga już w trakcie lotu. Wtedy maszyna została nieznacznie uszkodzona. Lotnisko Lipsk-Hale jest uważane za jedno z centrum dostaw broni na Ukrainę. I jeszcze Śląsk, gdzie kierowca miejskiego autobusu dostał 30 punktów karnych. A to po tym, jak w Tarnowskich Górach wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Poza utratą prawa jazdy czeka go jeszcze sprawa w sądzie, który może mu dodatkowo wymierzyć wysoką grzywnę.
0: 11:02. Najlepsze polskie hity grają dalej niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 11:00. Kasia Kowalska i dlaczego nie?
17: SK2.

0: pięknie.
1: Ewa Farnej, ewakuacja w Radio SK2, ale też na żywo już w najbliższą sobotę na Letnich Brzmieniach w Warszawie. Na to wydarzenie rozdawaliśmy Wam bilety, ale my na miejscu też będziemy. Jeśli Wy być nie możecie, no to obserwujcie koniecznie naszego Instagrama Radia SK2, bo tam będą pojawiały się relacje. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Stanisław Sojka i Tolerancja.
2: SK2.

0: oddział zamknięty, obudź się. No właśnie, a co powiecie, gdybyście obudzili się na przykład w Sopocie, w takim luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu? Jest to możliwe, bo my organizujemy Wam weekendowy pobyt w takim miejscu. Warunek jest jeden, musicie się zgłosić do naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza, a tam jak się zgłosicie, to później możliwe, że Kamil Kowalski zadzwoni właśnie do Was. Będziecie musieli odpowiedzieć na kilka pytań i później, no to już czas pokaże, czy udało Wam się ten pobyt zgarnąć, czy też nie. Ale oprócz pobytu jest także nagroda gwarantowana, zestaw kosmetyków marki Ziaja. Kto chętny, proszę bardzo, posłuchajcie, jak się zgłosić i jak to zrobić.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
7: Ale gdzie?
8: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
6: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
9: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
10: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
11: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
12: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
16: Najlepsze

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. O 12 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity, które będą nam tutaj towarzyszyć. Między innymi Daria Zawiałow, ale także Sanach czy Messiah.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Pod wieczór 26-25 stopni, temperatura będzie spadać. Proszę Państwa, to się da już żyć. Jeżeli chodzi o piątek, to w Miliczu 26 stopni, w Żmigrodzie około 25. Weekend też bardzo podobny, no wyśmienita pogoda po tej fali upałów. Dzisiaj i jutro też warto mieć pod ręką parasol, bo jak mówią fachowcy od pogody, będzie przelotnie padało, chociaż niewykluczone, że również zagrzmi.
9: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z dróg. 3 osoby są ranne po wypadku na Krajowej 92. To w miejscowości Styrzyniec na Lubelszczyźnie, na trasie w kierunku Terespola. Zdarzyły się tam 2 samochody dostawcze i 1 osobowy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Możliwy objazd prowadzi trasą A2. Utrudnienia również na Estrójce w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Skwierzyna Zachód i Gorzów Wielkopolski doszło do kolizji ciężarówki z przyczepą służby drogowej. Nie ma poszkodowanych, jednak trasa szybkiego ruchu w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd wyznaczono dawną drogą krajową numer 3. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty w tym najwyższego stopnia obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
11: Ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
10: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
9: A oprócz upałów, synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami. Te mogą występować w aż 14 województwach. Dokładnie 112 lat temu wyruszyli z krakowskich oleandrów do Kielc. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego pierwsza kompania kadrowa odbiła z rąk rosyjskich zaborców podkrakowskie wsie. Dziś marsz szlakiem kadrówki ruszył po raz 51.
12: Stajemy, aby oddać hołd komendantowi Piłsudskiemu i wszystkim osobom, które nie patrząc na własne korzyści, poszły za jego głosem, aby wywalczyć dla ojczyzny niepodległość.
13: Chodzę co roku i dla mnie to jest poważna sprawa. Muszę kultywować zadania mojego ojca, który był Piłsudczykiem.
9: Do Kielc w ślad za żołnierzami uczestnicy marszu mają dotrzeć 12 sierpnia.
0: Jakby to powiedziała młodzież, jeśli u was humor nie gituwa, to przyjdzie Kamil Nosejl i wam go poprawi. Mówi się tak, czy nie?
9: Tak,
0: jasne. Czy ja jestem już boomerką i się tak nie mówi jednak?
9: Ja może też już chyba jestem.
0: Ale ty jesteś tak. Gołtem jak coś. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To są najlepsze polskie hity. Jakie są wasze ulubione słowa? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości, a ja gram. Daria Zawiałow i Złamane Serce i jest okej. Okay.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni. Tak wam gramy 18 minut po godzinie 12, a już teraz no, oddajemy tutaj antenę Kamilowi Noselowi, który wkręca Danutę. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, napuszona Iwana po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Danusi, do naszej kuracjuszki od 5?
2: A o co chodzi?
3: Sanatorium po tej stronie, proszę pani. Ja tylko przydział pokojowy z panią chcę załatwić.
2: A, no to tak, to jak, o co chodzi?
3: Pani mi powiesz, pani samochodem będzie do nas przyjeżdżała, bo mam miejsce postojowe do tego pokoju.
2: Nie, autobusce.
3: No to widzisz pani, będziesz pani miała miejsce postojowe, to mogę komuś innemu dać to miejsce postojowe. Co pani na to?
2: No to proszę udostępnić, bo ja będę autobusem.
3: Tylko, że od razu uprzedzam, proszę pani, jeżeli tamci będą wracać późno, no to mogą panią obudzić i tutaj, żeby nie było pretensji, proszę pani. Ale jak pani, no bez samochodu, no to jakieś cudy damy.
2: Dobrze, a jaki pokój będę miała?
3: No to jest, proszę pani, to jest były garaż i tam jest zaadoptowane, proszę pani, właśnie na pokój, z którym można wjechać, proszę pani, samochodem.
2: No ja nie będę samochodem, no.
3: Dlatego mówię, dam samochód komuś innemu, żeby mógł sobie do pani wjechać, ale uprzedzam, że wtedy panią zbudzi.
2: A no to proszę mi inny pokój dać.
3: No ja już nie mam, ja mam tylko już, proszę pani, pokoje z miejscem postojowym.
2: To gdzie ja będę mieszkać? No nie, no to nie, nie.
3: Ale ja pani tłumaczę. Inni się zabijają, proszę pani, że mogliby z miejscem postojowym mieć pokój. A pani grymasi, nie rozumiem.
2: Jak grymasze? Ja nic nie grymaszę. Ja się cieszę, że będę miała jedynkę.
3: Tak, tylko że jak pani nie ma samochodu, no to ja dam komuś innemu to miejsce postojowe.
2: No to niech pani daje.
3: Tylko że uprzedzam, że jak wyjdą z auta, no to mogą panią obudzić, bo auto będzie miało na światłach wjeżdżane.
2: No tak. No to jestem bez wyjścia.
3: No tak.
2: Ja później może się dogadam. W tej chwili jestem w przychodni.
3: Ale
2: u
3: nie,
2: lekarza.
3: To wcześniej. Niech pani się porozumie z Iwoną.
4: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: O, no wiesz co. No,
4: to był żart.
2: To ty to numer zrobiłaś.
1: Nosel wkręca.
5: SK2.
6: Cześć, to Oskar Cyms. W tym roku wystąpię dla was na Top of the Top Sopot Festival.

0: Czasu.
1: Przenosimy się w czasie do roku 1986, bo to właśnie w tym roku ukazała się piosenka Za Tobą Pójdę Jak na Bal Krzysztofa Krawczyka i szybko, bardzo szybko stała się jednym z największych przebojów właśnie w dorobku tego artysty. Ale co więcej, możemy jej słuchać do dzisiaj na różnych imprezach, wydarzeniach, ślubach, weselach, imieninach cioci i wielu, wielu innych imprezach. No, ona rzeczywiście opowiada o radości z życia, wierności, gotowości do podążania za ukochaną osobą, niezależnie od okoliczności. Za Tobą Pójdę Jak na Bal Krzysztof Krawczyk, teraz w Radio SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno, 20 minut przed godziną 13, a po 13 w naszym studiu dużo, dużo piękna, no bo zajrzy do nas Miss Poland 2025, która będzie nas reprezentowała w Wietnamie. Już w sobotę wylatuje właśnie tam na Miss World, no i trochę nam opowie o tych przygotowaniach, ale to po 13, a do 13 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kombi, ale także Robert Gawliński.
1: SK2
2: autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
4: Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
12: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
18: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Kaja na językach. Tak kończymy godzinę 12 po 13. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze nasza gościni specjalna. Miss Polonia 2025. Maja Todt odwiedzi nas tutaj i poopowiada, jak wyglądają jej przygotowania do Miss World w Wietnamie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
4: Och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Miejski kompakt czy dynamiczny SUV.
15: Albo auto idealne dla firmy.
14: Jakiegokolwiek modelu szukasz, znajdziesz go od ręki w salonie Volkswagena.
15: Tylko do końca sierpnia czekają gorące oferty, rabaty i oryginalne akcesoria oraz nowości. Tiguan o mocy 265 koni i T-Roc z napędem na 4 koła o mocy 204 koni mechanicznych.
14: Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
16: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
21: Dzisiaj raczej jeszcze jemy lekkie jedzenie, bo dosyć gorąco, ale w weekend można się pokusić o grilla. Będzie chłodniej. W weekend 25, 26, no 27 stopni. Tyle mają pokazać termometry w Żmigrodzie, w Miliczu i w Trzebnicy. Jeżeli chodzi o chmury z deszczem, to dzisiaj z parasoli nie rezygnujemy. Co prawda burze mają być w nocy, ale nigdy nic nie wiadomo. Piątek też deszczowy. W weekend już ma się rozpogadać.
20: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
22: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W koalicji rządowej nazywają go wetomatem. Na prawicy mówią o roku dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. To czas podsumowań. Jak to w polityce, oceny są skrajnie różne. Więcej nasz reporter Michał Rawa.
23: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
24: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
25: Weto.
24: Nie podpiszę.
25: Nie.
23: Prezydent zawetował podpisał aż 41 ustaw, to absolutny rekord, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że to rok sukcesów.
1: Jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
23: A w polityce zagranicznej wymienia wzmocnienie pozycji Polski w NATO i utrzymanie bardzo dobrych kontaktów z Donaldem Trumpem.
22: A dziś rocznica zaprzysiężenia prezydenta będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tak zwanego przywołania na rynku mocy. Dziś w godzinach od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
4: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy, po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
22: Tłumaczy ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie. Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 2 dni izolacji. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu.
9: Całkowicie podziemny, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
22: Mówi Przemysław Adamski z Urzędu Gminy Bełchatów. Koszt takiego schronu to blisko 9 milionów złotych. Będzie gotowy jeszcze w tym roku.
0: 2 minuty po godzinie 13, ale się u nas zrobiło pięknie, bo odwiedziła nas Miss Poland 2025. Maja, to dzień dobry, witam.
11: Dzień dobry, miło mi.
0: No właśnie, ty, Maju, wybierasz się reprezentować nas w Wietnamie na konkursie Miss World i o tym sobie dzisiaj trochę porozmawiamy.
11: Tak, zostańcie z nami.
0: Zostańcie z nami, a my teraz gramy najlepsze polskie hity. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz na dobry początek godziny 13. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2.

0: Ich troja, wszystko to, bo ciebie kocham, tak wam gramy 21 minut po godzinie 13, a my wszyscy kochamy nasze najpiękniejsze Polki. I jedną taką tutaj mam w naszym studiu Radia SK2, Maja Todt, Miss Poland 2025. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No pięknie wyglądasz w tej koronie i tak ładnie się uśmiechasz i mi już tutaj poza anteną miałyśmy okazję porozmawiać. Ty w sobotę wylatujesz do Wietnamu, będziesz nas reprezentować na Miss World, prawda?
1: Tak, już za 2 dni. Nie mogę w to uwierzyć, bo szczerze od roku już się przygotowuję na ten wylot. Tyle było tych przygotowań w tym roku, że szok i w końcu lecę, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Właśnie, bo warto wspomnieć, że często tak trochę prześmiewczo mówimy, prawda, że Miss, no to zazwyczaj walczy o ten pokój na świecie, ale pokazujesz jednak ty swoją osobą i swoją tutaj, swoimi czynami, że to nie tylko ładna buzia, to coś więcej.
1: Tak, to prawda, no całym sercem w ogóle konkursu Miss Świata jest taki projekt Piękno z przesłaniem. I to się tam nazywa Beauty with a Purpose. Ja wybrałam tutaj swój projekt aktywnie z Mają i ćwiczyłam z seniorami w Katowicach i cieszę się bardzo, że to był taki bardzo aktywny projekt, że mogłam rzeczywiście widzieć te moje efekty moich działań na miejscu. Ćwiczyliśmy, pokazywałam różne ćwiczenia, co można w domu wykonywać, żeby po prostu przedłużyć

0: wkrótce będzie premiera. I stworzyliśmy tą piosenkę po polsku i po angielsku. Refren jest po angielsku, żeby tam wszystkie dziewczyny na Miss Świata mogły śpiewać i wspierać. No i też po polsku, żeby pokazać jednak polski język, reprezentuje Polskę, więc to było bardzo ważne. Oprócz tego byłam w ramach przygotowań na część Dance of the World, czyli tańce świata. Byłam w zespole pieśni i tańca Śląsk. I tam uczyłam się tańca ludowego, żeby zaprezentować to też, więc tych przygotowań było wiele. No i też oczywiście wszystkie kreacje, piękne suknie od polskich projektantek, też bardzo ważna część.
1: Właśnie, do tych sukien i pięknych strojów jeszcze sobie wrócimy, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Manami, Nie poganiaj mnie, z Mają jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę.

0: Dawid Kwiatkowski, bez ciebie 30. 13.30 na zegarkach, pół godziny zostało nam do godziny 14, a my w studiu Radia SK2 gościmy najpiękniejszą Polkę. Zdecydowanie to Miss Poland 2025. Maja Tot jest z nami. Dzień dobry, witam ponownie.
1: Dzień dobry, jestem tu.
0: Tak, wspominałyśmy już sobie, rozmawiałyśmy na temat tego, że lecisz do Wietnamu już w najbliższą sobotę, że uczyłaś się tańczyć, tak? Że pokazujesz Polskę najlepiej, będziesz pokazywać Polskę najlepiej jak potrafisz. Pokazujesz ją też strojami.
1: Tak, strojami będę prezentować strój ludowy, śląski, ale też bardzo ważną częścią przygotowań to było przygotowanie wszystkich sukien, bo tam jest gala finałowa, różne etapy, top model i tutaj wspierały mnie polskie projektantki. Nina Szymańska z salonu Destiny robiła suknię finałową, jeszcze Angelika Józefczyk z Łodzi, z Pabianic, przepraszam, Ismena Warszawska, Marka Lu, więc tutaj naprawdę mieliśmy dużo wspaniałych polskich projektantów. I fajnie, że to też pokazuje na scenie międzynarodowej.
0: No właśnie, stroje masz, to ile ważą te twoje walizki?
1: Oj, dzisiaj będę się pakować, bo dzisiaj przyjadą do mnie te walizki. Będzie ich chyba 3 albo 4.
0: Wow, to dużo.
1: Spodziewam się, że będą sporo ważyły, niestety, no ale jakoś trzeba to wszystko spakować.
0: Właśnie, bo warto wspomnieć, że tak, stroje masz naszykowane, pracują przy tym projektanci, eksperci, ale ty jedziesz tam sama. Sama na miesiąc. Będziesz musiała się sama umalować, ubrać, uczesać. Duże wyzwanie przed tobą.
1: To jest
0: tobą.
1: Duże wyzwanie i słuchajcie, ćwiczę ten makijaż, te włosy już od paru tygodni. Staram to wszystko ćwiczyć różnymi tutorialami na YouTubie czy na TikToku od byłych mis też, więc to też ćwiczę, bo właśnie jestem sama, tak jak mówisz, ale przez to myślę, że to jest fajne, bo będę mogła poznać wszystkie koleżanki nowe tam. Będzie ponad 130 dziewczyn z różnych państw, więc no, to będzie fajne.
0: Będzie bardzo dużo. Życzę ci oczywiście, żeby to były bardzo dobre koleżanki, żeby nie było między wami zbyt dużej rywalizacji.
1: Tak.
0: I muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Bez czego Miss Poland World nie wyjedzie do Wietnamu?
1: Więc ja mam taki wisiorek od babci. I tutaj w środku jest zdjęcie mojej babci i mojego dziadka. I bez tego nie pojadę. To jest mój talizman i zawsze mam przy sobie na szczęście.
0: No jest to wzruszające. Maju, życzę ci tej wygranej i życzę ci tego, żebyś najlepiej jak potrafisz zaprezentowała Polskę i bardzo ci dziękujemy za tak piękną i godną reprezentację.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za rozmowę, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów już teraz. SK2.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Tak wam gramy 16 minut przed godziną 14. Dokładnie tak, a po godzinie 14 kolejne najlepsze polskie hity. Przed godziną 14 również, ale zanim to nastąpi, to przypominam wam, że my w Radiu SK2 mamy taką zabawę, jak Polska jest najfajniejsza. Możecie się do niej zgłaszać do zgarnięcia weekend w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu w Sopocie. W tym tygodniu właśnie taki hotel, taki pobyt w takim hotelu możecie zgarnąć. A jak to zrobić? No to posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
15: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
16: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
17: Maria Sadowska.
18: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Trwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty.
19: W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska.
18: W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
19: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh.
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Beata i bliżej. My jesteśmy coraz bliżej weekendu, a żeby ten czas oczekiwania na weekend umilić, no to wam gramy najlepsze polskie hity. I takie dalej będziemy grać po godzinie 14, między innymi Sanach, ale także Dawid Podsiadło czy Sylwia Grzeszczak.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z budeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox,
13: tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr. Jedna chwila, jedno zdarzenie, ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
20: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play.
24: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
25: Uwaga dzisiaj na burze, przelotne deszcze. No tym straszą nas meteorolodzy. Jutro będzie bardzo podobna pogoda, z tym, że już chłodniej, do 26 stopni. Sobota, słońce 25, niedziela 28. Straszą nas też ponowną falą upałów, ale tak patrzę, że tak w przyszłym tygodniu to maksymalnie 32 stopnie. No tyle już przeżyliśmy, 36, 37, że 32 da się przeżyć.
20: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo po śmierci dwóch 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
1: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
0: A wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut, reanimacja chłopców trwała około godziny. Ich życia nie udało się uratować. Trwają przesłuchania świadków, sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. 6 osób zginęło w porannych rosyjskich atakach na Ukrainie. 5 ofiar odnotowano w obwodzie charkowskim. Jedna osoba straciła życie w wyniku bombardowania Donbasu. Trudna sytuacja także w mieście Sumy na północy. Tam zrzuconych zostało 8 bomb lotniczych. Rannych zostało kilkanaście osób. To cud, że wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksii Klujew. Niektóre bomby spadły na tereny mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik i 10 budynków mieszkalnych. Obecnie w tych miejscach rozmieszczono sztab operacyjny. Nocą Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety typu Onyx i ponad 100 dronów. Rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG20 po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 4000 punktów. Do wzrostów przyczyniły się m.in. dobre wyniki przedsiębiorstw, stabilność zatrudnienia na rynku pracy i zapowiedzi stabilizacji sytuacji w cieśninie Ormus.
2: Inwestorzy widzą, że mimo zawirowań, mimo kryzysów gospodarki, w tym gospodarka polska, są w miarę odporne.
0: Tłumaczy Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Jego zdaniem w najbliższej przyszłości na giełdzie papierów wartościowych możliwe są dalsze wzrosty.
12: Wiesz, która jest godzina, Kuba?
0: 14:02.
12: Dokładnie tak. 2 minuty po godzinie 14:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I pytamy się naszych słuchaczy, co robią. Co robicie, gdzie jesteście, dajcie znać. Czy urlopujecie, czy jesteście w pracy. Czekam na wasze wiadomości. Mam gadżety Radia SK2, którymi chętnie się podzielę. Zapytałabym ciebie, Kuba, co robisz, ale siedzisz tutaj z nami i pracujesz, więc już to wszystko wiemy.
0: To już wszyscy wiedzą.
12: No to gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Sanach i Marcepan, moja ulubiona wokalistka.

Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja sprawdzam wiadomości, które tutaj do mnie wysyłacie. Co robicie? Karolina napisała, że ona jest w drodze na Mazury i zaczyna już swój przedłużony weekend. No to się nazywa plan idealny, ale nie tylko Karolina w taki sposób świętuje i się bawi, bo Tomek też się odezwał, że on aktualnie w pracy, ale z Radiem SK2 jakoś tak przyjemniej i lepiej mu się pracuje, a jeszcze jak jest klimatyzacja na magazynie, no to jest naprawdę przyjemniej. No to ja się bardzo cieszę i gram dalej, tak, żeby się wam miło jechało na wakacje, wracało z nich, ale także pracowało. Już teraz Mrozu i Złoto. SK2.

Czasu. 1979 rok. To właśnie wtedy powstał numer Moje jedyne marzenie. Znany także jako Przetańczyć z tobą chcę całą noc. To jeden z ostatnich i najbardziej znanych przebojów Anny Jantar. A my teraz gramy wam go w Radio SK 2 w ramach Wehikuł Czasu. Anna Jantar i Moje jedyne marzenie już teraz. Miłego słuchania.

0: Margaret i prima ballerina. Tak kończymy godzinę, minutę 37:38 już minut po godzinie 14 do godziny 15. Zostały nam 22 minuty, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie już za chwilę. Jugopolis, ale także Edyta Górniak, ale także Tree of Us i Szklany Sufit. Mam nadzieję, że jesteście z nami i że będziecie nas nadal słuchać, a ja przypomnę, że jutro kolejna szansa na zgarnięcie podwójnych karnetów na męskie granie w Krakowie. Kto chętny? No, jeżeli są tutaj jacyś zainteresowani, to najlepiej słuchać Radia SK2 cały czas.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
5: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
4: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
5: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
6: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
4: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flankwieter.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
12: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
13: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
21: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Godzina 15 już za chwilę. Ja wiem, że są takie osoby, które myślą już o urlopie albo o tym, żeby wziąć jakieś wolne w pracy. No, żeby jednak się nie przemęczać, szczególnie jeśli takie upały. No to co powiecie, jakbyśmy my, Radio SK2, zabrali Was na wyjątkowy weekend w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu w Sopocie? Ja wiem, że brzmi to kusząco i wszystko jest w Waszych rękach, bo wystarczy wejść na sk2.pl i się zgłosić. Kto wie, może Kamil Kowalski zadzwoni właśnie do Was po godzinie 15, bo to on przyjmuje stery, on będzie Wam także grał najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Inaczej futryna na 10 liter...
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
19: Ulga dla tych, którzy mają działki i podlewają ogródki, tak przynajmniej mówią fachowcy od pogody. Co jakiś czas będą pojawiać się deszczowe chmury i dzisiaj, i jutro. W weekend z mniejszymi przerwami, ale mogą też być burze, uwaga. A jeżeli chodzi o temperatury, no to robi się powoli chłodniej. 25 pod wieczór dzisiaj, podobnie w piątek będzie. No 28 w weekend. I w Miliczu, i w Trzebnicy, i w Żmigrodzie. Da się przeżyć.
18: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
20: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
21: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
20: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji. Zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. Ratownikom udało się już zabezpieczyć rozprzestrzenianie się ognia, relacjonuje Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie.
22: W tym momencie nie ma już zagrożenia, trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe, pożar mamy opanowany.
20: W akcji brały udział 23 jednostki strażaków. Polski wieczór w europejskich pucharach. O grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji zagrają aż 4 drużyny z Ekstraklasy. O 18:00 początek spotkania Jagiellonia Białystok Rangers FC. Godzinę później w Poznaniu Lech zagra z mistrzem Wysp Owczych Ki Klaksvik. O 19:00 także mecz Raków Częstochowa z Hammarby IF, a godzinę później piłkarze GKS Katowice zmierzą się z drużyną Hapoel Tel Awiw.
0: To wszystko były mecze piłkarskie, prawda?
20: Zgadza się.
0: A już za chwilę kolejna runda naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza do zgarnięcia. Wypad weekendowy, wakacyjny do kultowego sopockiego hotelu, a tam jest tylko to, co najlepsze.
5: Najlepsze polskie hity.
0: SK2.pl, jeszcze możecie się zgłaszać. Ja już odpalam telefon, jeszcze patrzę na wasze zgłoszenia do tego czasu. Igo Lizar z piosenką deszczową na ten upalny dzień, a Krzysztof Krawczyk na dzień dobry. Polski Elvis Kowalski, witajcie.

0: wakacjach, w Sopocie.
1: Pamiętaj mnie.
0: Tam was chcemy wysłać teraz.
2: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
3: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No może nie teraz, ale w tym tygodniu, czyli już jutro, bo przed nami przedostatni pojedynek przed kolejnym finałem wakacyjnej zabawie w SC2. Polska jest najfajniejsza i jest ze mną Dominika. Cześć, Dominika.
4: Cześć, witam.
0: Tak domyślam się, co cię skusiło, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Co to?
4: Myślę, że weekend w Sopocie.
0: O, właśnie, a ja wiem, że ty bardzo lubisz, tutaj napisałeś w zgłoszeniu właśnie tamte tereny i byłoby czymś fantastycznym, gdybyś mogła tam spędzić pięknych, falujących nad Bałtykiem cudownych chwil i to jeszcze w takim miejscu jak Sofitel Grand Sopot. Wiesz, który jest tą czerwoną dachówką.
4: Tak, dokładnie.
0: Ale zanim sprawdzimy, czy zamierzasz tutaj zrobić niezłe show w naszej tabeli wyników, mam dla ciebie świetną wiadomość. Dominika, już teraz uśmiechnij się, bo niezależnie od wyniku dzisiejszej rozgrywki zgarniasz nagrodę gwarantowaną. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe. No już teraz ci gratuluję, że to masz i to leci
4: super,
0: do ciebie.
4: Dziękuję. Mam nadzieję, że polecimy dalej.
0: No właśnie, bo czas na walkę o miejsce, gdzie można te kosmetyki idealnie wykorzystać, czyli pobyt w hotelowej wizytówce Sopotu. Dominika, za chwilę usłyszysz pytania związane z Polską. 30 sekund. Tyle masz czasu, żeby odpowiedzieć poprawnie tyle razy, ile tylko się da. Nie kalkuluj, nie kombinuj. Pierwsza myśl jest zazwyczaj najlepsza. Przypomnę tylko, że od wtorku nic się tutaj nam nie zmieniło. Liderką naszej zabawy cały czas jest Julia. Odpowiedziała na 9 pytań, z czego 8 odpowiedzi było poprawnych, a tylko jedna błędna. I to właśnie jej wynik ty musisz dzisiaj przebić.
4: Jest, postaram się.
0: Jeżeli ci się uda, znajdziesz się na szczycie tabeli tuż przed jutrzejszym kolejnym wielkim finałem. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: No dobra, świetnie. Jeszcze tylko jedna ważna zasada. Czas rusza dokładnie wtedy, kiedy skończę czytać pierwsze pytania. No to gotowe?
4: Tak, gotowa.
0: Czy bajkę Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków napisał Polak?
4: Tak.
0: Czy Robert Kubica wygrał kiedykolwiek wyścig Formuły 1?
4: Tak.
0: Czy w Polsce można zobaczyć na żywo słonie?
4: Tak.
0: Czy w Polsce można dostać mandat za jazdę rowerem bez kasku?
4: Tak, oczywiście.
0: Czy na Wawelu możemy usłyszeć bicie dzwonu Wacława?
4: Tak.
0: Czy Robert Gawliński jest liderem zespołu Watacha?
4: Nie.
0: Czy najstarsze działające kino w Polsce znajduje się w Szczecinie?
4: Tak.
0: I tutaj koniec. Jest ze mną Dominika, która podlicza wszystkie punkty. Ona zasiada w jury. Dominika, jak tam wygląda sytuacja?
5: Tak, już liczę tutaj, ile udało się zdobyć punktów i z tego, co widzę, udało się odpowiedzieć na 7 pytań.
0: 7.
5: Z czego jest raz, 2, 3, 4, 5 poprawnych odpowiedzi.
0: 5 poprawnych i 2 błędne. Dobrze, to jeszcze sprawdźmy, które były te błędne.
5: Błędne było pierwsze pytanie.
0: A, czy bajkę Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków napisał Polak? No nie, bo to bracia Grimm napisali.
4: No tak.
5: I pytanie piąte.
0: I pytanie piąte, czyli czy na Wawelu możemy usłyszeć bicie dzwonu Wacława? No, bliziutko Zygmunta. Ale teraz mogą bić dzwony radości, no bo do ciebie i tak, moja droga, tak jak powiedziałem, leci zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe. Pozdrawiamy kogoś jeszcze?
4: Super, tak, pozdrawiamy całą Wyspę Sobieszewską. Mhm.
0: No to cała wyspa będzie się na pewno smarować.
4: Jasne.
3: Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: I to jeszcze nie koniec, bo może akurat ty jutro wysmarujesz taki numer, że będziesz liderem naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Ostatni dzwonek dopiero wybrzmiewa. SK2.pl, tutaj się zgłaszajcie. Jutro wielki finał. Ciekawe, kto zamknie walizkę i ruszy do Sofitel Grand Sopotu.

0: Westegra, gramy tylko najlepsze polskie hity i najważniejsze newsy. Jakub Konieczkowicz już teraz, 15.30 Westę 2.
1: Miał wykorzystać małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię. Mężczyzna posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności.
2: Uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych.
1: Mówi Michał Pietraszko z CBZC Policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty, przebywa w areszcie. Wykryty dron z materiałem wybuchowym był załadowany amunicją wojskową. Podały dziś niemieckie media. To w sprawie wydarzenie na lotnisku w Lipsku. Przypomnę, tam w nocy z wtorku na środę przy ukraińskim samolocie transportowym znaleziono uzbrojony bezzałogowiec. Sprawę badają służby. Jak przekazał szef niemieckiego MSW, nie wyklucza udziału obcych mocarstw w tym incydencie. Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Jeden z plażowiczów wezwał policję. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozi teraz kara aresztu lub grzywny.
3: SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Dawid Podsiadło, w SC2 patrzymy tylko w dobrą stronę. Ja też patrzę na Julkę, która cały czas jest liderką naszej zabawy w SC2. Polska jest najfajniejsza. Ale może ty ją pokonasz i to ty dostaniesz elektroniczny kluczyk do Grand Hotelu w Sopocie. A propos jeszcze hotelowych sytuacji różnych, tutaj czytam w internecie Domus Internationalis Paulus VI, czyli jedna z historycznych rezydencji Watykanu, zostanie przekształcona w hotel. No i tutaj goście będą mieli dużo świętego spokoju.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
1: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
8: Tak!
7: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: W Stanach West 2 z szampanem, którego może dzisiaj nawet pan prezydent otworzy z okazji rocznicy pierwszej swojej prezydentury, pan Karol Nawrocki. Tak, to już rok minął. Patrzcie, jak ten czas szybko leci. Za chwilę też 16 West 2 i najważniejsze newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Miejski kompakt czy dynamiczny SUV.
5: Albo auto idealne dla firmy.
4: Jakiegokolwiek modelu szukasz, znajdziesz go od ręki w salonie Volkswagena.
5: Tylko do końca sierpnia czekają gorące oferty, rabaty i oryginalne akcesoria oraz nowości. Tiguan o mocy 265 koni i T-Roc z napędem na 4 koła o mocy 204 koni mechanicznych.
4: Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
3: Pod wieczór 26-25 stopni, temperatura będzie spadać. Proszę Państwa, to się da już żyć. Jeżeli chodzi o piątek, to w Miliczu 26 stopni, w Żmigrodzie około 25. Weekend też bardzo podobny, no wyśmienita pogoda po tej fali upałów. Dzisiaj i jutro też warto mieć pod ręką parasol, bo jak mówią fachowcy od pogody, będzie przelotnie padało, chociaż niewykluczone, że również zagrzmi.
2: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
4: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, a dwie ranne trafiły do szpitala. Po zderzeniu busa i ciężarówki na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb, trasa jest całkowicie zablokowana, a przed miejscem zdarzenia jest już kilkukilometrowy korek. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nie obsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem. A właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał:
5: ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
4: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy teraz patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
5: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę.
4: A w związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 będzie specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Lody z mięsem, baseny i klimatyzacja. Tak warszawskie zoo chłodzi zwierzęta w czasie upałów.
6: Wszystkie zwierzęta mają możliwość wejścia do budynków wewnętrznych, jeżeli są tam klimatyzacje, albo wyjścia na zewnątrz. Mają baseny, ta woda jest odświeżana na tryski. Drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z warzywami, albo z rybą.
4: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Jak dodaje, przygotowanie dobrych warunków dla zwierząt w czasie upałów to spore wyzwanie. Dla przykładu ostatnio dla swoich niedźwiedzi polarnych zoo ściągnęło 3 tony kostek lodu.
7: Aż 3 tony kostek lodu. Pomyślcie, jak długo można robić niezłego grilla z taką ilością orzeźwienia. Dawid Kwiatkowski, Cleo i za chwilę Demono, kolorowa prasa show business i tylko prawda od Artura Jarząbka, do tego wakacyjne sztosy. Na dzień dobry, Wesce 2 Kowalski, witajcie.

0: SK2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: A czas mamy taki, że 12 minut po 16. I teraz będzie miał swój czas nasz radiowy mędrzec, Artur Jarząbek. Proszę bardzo, Arturo.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Lato, wakacje, no to wiadomo, Rzym, Wenecja, pizza, lody i kieszonkowcy. Tak jest, bo choć my jaramy się zdjęciem z Panteonem, to oni naszym portfelem. I to dosłownie. Polska ambasada we Włoszech opublikowała kampanię z mocnym hasłem: ty masz zdjęcie z Panteonem, a oni twój portfel. I trzeba przyznać, że działa to na wyobraźnię. Chodzi o to, że we włoskich turystycznych miejscowościach jak Rzym, Florencja czy Wenecja, kieszonkowcy nie mają urlopu, oni są w pracy, a nasz paszport, gotówka czy karta to dla nich jak trofeum. Ambasada daje parę prostych rad. Nie noś przy sobie fortuny, nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie, szczególnie w kamperze na dzikim parkingu. I najważniejsze, nie epatuj złotem, smartfonami, smartwatchami, torebkami od Gucciego, bo potem zamiast wspomnień z wakacji, masz wspomnienie z posterunku policji. Więc pamiętajcie, we Włoszech trzymajcie portfele blisko serca i to nie tylko w sensie emocjonalnym, bo jak mawiają Włosi, la dolce vita jest super, póki nie okazuje się, że ktoś swoje vita osłodził sobie na nasz koszt.

0: Kot bez ogona. Wariusz Manx, czarny kot pewnie przebiegł przez warszawską ulicę. Jakub Konieczkowicz w skrócie newsów o 16.30 w ST2 powie wam, co tam znaleziono.
1: Dziś nie tylko alerty przed upałami. Na horyzoncie nawałnice z silnym wiatrem, burzami, deszczem i momentami gradem. Na ostrzeżenia IMGW przed burzami pokryły 14 województw. Obowiązują do jutrzejszego poranka. Swój alert wydało tam też RCB. Według prognoz nie zagrzmi tylko na północnym zachodzie kraju. Na miejscu jadą saperzy. Kolejny niewybuch w Warszawie. Znaleźli go robotnicy pracujący przy torowisku w

Ale i Solidarności. Nie ma decyzji o ewakuacji. Są jednak utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej. Ruch pomiędzy Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany, a to kolejny niewybuch znaleziony w tej okolicy. Ostatni znaleziono we wtorek. Historyczny rekord w Zakopanem. Pod Tatrami w tym roku było najwięcej upalnych dni w historii. Chodzi o temperatury przekraczające 30 stopni. Dziś mamy ósmy taki dzień w roku.

0: Marisa w SC2. Chciałbym wam to puścić jeszcze raz. Ach, odkochaj. Zakochane pary, które się nie odkochują, a związał je show biznes jeszcze Katarzyna Cichopek czytam i Maciej Kurzajewski, po odejściu z Polsatu wyjechali na wakacje. Sprawdziłem, tak, to prawda. Kasia wrzuca rolki w internet. Jak sprząta, sprząta na wakacjach.
1: SK2.
0: No, niektórzy zbierają magnesy. Kasieńka, okruszki.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
11: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
12: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Trwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty. W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska. W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
15: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: są świetne, ekologiczne, ale gdy prądu zabraknie, to kiszka, bo elektryczne. Gitary w ST2 z kawałkiem Co ty tutaj robisz? Pojawi się to już za chwilę. Jakub Konieczkowicz i sprawdzone. Najważniejsze, najnowsze newsy w ST2.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalni, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
5: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Bistro Zośki. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
11: Już za moment rozpoczniemy weekend, jeszcze tylko jeden dzień, tylko piątek. No, ale jak tak patrzę sobie na pogodę, nie wiem jak wy, bo ja już miałam dosyć tych takich okropnych upałów. Lubię, jak jest 20 kilka stopni na termometrze. No to jutro około 26. Milicz, Trzebnica i Żmigród, ale możliwe są też chmury z deszczem. Może też zagrzmieć, warto się przygotować, coś mieć pod ręką, parasol, kurtkę.
10: Sponsorem programu jest Bistro Zośki, oferujące tradycyjne dania kuchni staropolskiej. Żmigród, ulica Kolejowa 9A.
12: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Jak z frekwencją?
13: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
14: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
15: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
13: Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
12: Dodajmy, że na rocznicę Karol Nawrocki otrzymał też cios z Senatu. Ten już po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Są zarzuty dla 67-letniego traktorzysty po zdarzeniu na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Pijany wjechał ciągnikiem na tory mimo czerwonego światła. W przyczepę z balotami siana uderzył pociąg relacji Bielsko-Biała - Gdynia Główna.
16: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
12: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Na koniec korki w Tatrach. Ruch w górach jest tak duży, że w niektórych miejscach trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, również na szlakach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Kolejki do kas biletowych, na parkingach, na popularnych szlakach turystycznych, na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci, to są te trudniejsze szlaki.
12: Piątek w górach ma być jednak burzowy. Ratownicy TOPR apelują do planujących wycieczki o uważne śledzenie prognoz.
0: Na szczycie można zrobić zdjęcie z widokiem, ale wcześniej trzeba sobie zrobić zdjęcie z kolejką. Mam też kolejkę dla Was najlepszych polskich hitów w SC2. Sporo testosteronu, najnowsze numery, no i farba też się przyda, bo zrobimy muzyczny remont.

0: Kaja w SC, dwa hity, które w lato podbijają jego poziom. Testosteronu jak garaż Ronalda tutaj widzę w internecie. Piłkarz pochwalił się kolekcją swoich zabawek, które trzyma w garażu. Tutaj Ferrari, Bugatti, no flota warta ponad 20 milionów funtów, kilkadziesiąt samochodów.
1: SK2.
0: I po co mu ich tak dużo? Jak i tak przecież tylko można na raz jednym jeździć. Tym właśnie, w którym teraz siedzicie.

0: SK2, Trzebnica.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: W wakacyjnym słońcu róże Europy, jak... Jak jedwab... W SC2 jeszcze czytam fascynujące odkrycie naukowców. Nowe gatunki żab na Madagaskarze. SK2. Warto się wybrać, może tam jest ten gatunek, który, wiecie, jak się da buziaka. O, i jest księciunio.
1: Reklama.
2: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
3: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
4: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
2: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
5: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
5: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
1: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Od razu jest chłodnie. Jak tak fajnie wlewa się do uszu to bubble tea. Zrobione zresztą przez Ekłebona Fide i Darię Zawiałow w SC2. Mamy dla Was takie właśnie wstrząśnięte i niemieszane. Również zaraz wyniki kolejnego etapu Tour de Pologne. Punktualnie w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia. Przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych.
5: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: To są rękawice
8: białe. Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
4: To był dobry czas dla samego Nawrockiego, mówi politolog dr Bartosz Rydliński z UKSW. Podkreśla, że Karol Nawrocki ma wysokie poparcie w społeczeństwie.
9: Niedobry rok dla relacji między dużym a małym pałacem. W sprawach fundamentalnych Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się.
4: Wydarzenie przed pałacem ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Tylko w warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali już około 100 razy, a przypomnę, alertami drugiego stopnia przed burzami objęto dziś 14 województw. Nowy lider Tour de Pologne, Holender Bart Lemen, wygrał w Karpaczu czwarty etap wyścigu. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce.
0: Patrzę i centrum oraz północny wschód. Tutaj jest pogoda jak na Karaibach. Gorąco, parno z burzowym finałem. Tak. Jakie też w tej godzinie czeka nas spotkanie w wehikule czasu. Zapinamy pasy, bo wrócimy do wiosennych hitów.

0: Dla miłośników koni mechanicznych SK2 Human i Polski. Sytuacja jak z filmu z happy endem. Na stacji paliw pod Bydgoszczą policjant pomógł odebrać poród. Tak, proponuję w takim razie, aby w prezencie stacja, na której odebrano ten życiowy prezent, poród, dała dzieciakowi darmowe paliwo.
1: SK2.
0: A od policjanta, od zadań specjalnych, wystarczy lizak.

0: W zasięgu mojego wzroku wehikuł czasu, do którego teraz Was zapraszam w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Który wyniósł nas do roku, kiedy to widzę, że do popularnego totalizatora sportowego, czyli do lotka, zaczęły trafiać pierwsze dopiero skreślone liczby na kuponach. Tak, to 1986. No i jest też wiosna, która zapowiadała, że czeka nas takie lato, jakie mamy teraz. Wiosna, nad którą to 40 lat temu zachwycał się Marek Grechuta. Z biegiem lat utwór ten stał się też jednym z największych hitów, takim tradycyjnym hymnem zwiastującym nadejście tych cieplejszych dni w Polsce.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I w tym numerze też usłyszymy takie chórki, kobiece głosy, bardzo rozpoznawalne obok Marka Grechuty. To głosy legendarnej grupy Ali Babki z Markiem Grechutą. Wiosna, ach to ty.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis

0: panowie, którzy nigdzie nie ruszają się bez gitary w SK2, Kuba i Kuba.
1: SK2.
0: Jest też dziewczyna, która nie rusza się bez gitary nigdzie. Każda z nich zresztą ma imię. Martyna Baranowska. Na takie nowości w SK2 kochamy tracić czas.

0: Ale nie w ST2 na najlepsze polskie hity. Nietypowi goście w brazylijskim parlamencie, czytam.
1: Tracimy tylko czas.
0: Do budynku weszły przez recepcję dwie kapibary. To jak w polskim Sejmie.
2: SK2.
0: Niektórzy też jak zwierzęta.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Dwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty.
11: W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska.
10: W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
12: Partnerzy medialni Super Ekspres i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: 45 lat już grają, ale cały czas intensywnie koncertują. Poznań, Szczecin, Kołobrzeg, Ostróda. Jeszcze w tym miesiącu zajrzą też do Opery Leśnej. Na Top of the Top do Sopotu przycumują. A za chwilę godzina 19 i płyniemy dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na te wakacje tylko ze Skłon 2.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: Psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: I po reklamie.
0: Jakub, Oktawian i Sława, napiszcie im życzenia. Dzisiaj się imieninują 6 sierpnia i okazja z kalendarza. Dzień świeżego oddechu mamy dzisiaj. Czyli na kolację pasta z tego co najlepsze.

Gibbs i Go For Money w SC2, tak panowie przedłużają lato. Długi za to będzie film o pierwszym bilionerze, tutaj czytam. Miliarder doczekał się własnego filmu, Elon Musk. Premiera na festiwalu w Wenecji, ale film no kosmicznie długi. 4 godziny ma aż trwać. SK2. Pewnie dlatego, że Musk trochę tych masek w karierze zakładał.

0: nas na dobre.
1: Nie da się zapomnieć festiwalowych przeżyć, które zostają na całe życie. W te wakacje SK2 wysyła was najlepszych słuchaczy przed scenę jednego z najbardziej kultowych muzycznych festiwali w Polsce. Męskie granie orkiestra. Orkiestrowo złowił ostatnio podwójny karnet Karol, wskoczył do basenu sąsiada.
2: Bomba!
1: Zrobił to! A co wy zrobicie jutro, by zapolować na podwójny karnet męskiego grania?
3: SK2.
1: Można łamać parkiet. Po swojemu niech mówią.

0: Jeremy Sikorski w ST2 ze swoją nowością w zupełnie nowym elektronicznym wydaniu. Wakacyjny vibe. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Ada.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.

0: wcale nie taka naiwna. Wesce 2, Wiktoria Kida i najlepsze polskie hity oraz policjanci z Piaseczna, którzy czytam zatrzymali mężczyznę. W przydomowym ogrodzie facet wśród kwiatów wkomponował i zasadził marihuanę. No może ogród miał być w stylu indyjskim i dlatego ta konopia.
1: Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie.

0: Reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: I pory.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie. SK2 Trzebnica.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Дneska 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.